0: tvojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Salida del vuelo con destino a la